Cześć, Grover.

Droga. Kiedy bym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkiem się ostał, zawód mnie poetą. Kiedy bym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkom im się ostał, zawód mnie poetą. Bo chodziłem do technikum budowlanego z początku, także jakbym załerszał, to bym był może...

dwoma palcami. A jak zoria za zorię, idę za wiercjami. Oj muzyki, muzyczenki, muzyki, muzyki. A muzyki popychali w smetanku jazyki. Dalia muzykę piroti, dal muzykę sala. A muzyka

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukoł.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda, D jak dora.
5: E jak ekran, J jak jeleń.
0: Z jak żeto, Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na I sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josef.
0: K jak kosa, E jak łosy,
4: M jak mama, N jak nianio,
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha,
1: T jak terka, U jak uchyl,
0: F jak fajka,
3: H jak chyża,
5: C jak cerką,
3: C jak czyżyk,
4: Sz jak szkoła,
0: Szcz jak szczawi,
5: Ju jak juhas,
1: ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki
4: z twardym znakom.

0: czeka. Po drugiej stronie lustra.
1: Przed nami Łemkowska Watra w Michałowie. Święto naszej kultury i spotkań. Nie zabraknie koncertów, a dodatkowo bogaty program dla dzieci, strefa sportu, rekord świata w tańczeniu potriasanej i wiele innych atrakcji. Niech słowa tamtej do Łemki prowadzą Was prosto do Michałowa. Do zobaczenia od piątku 31 lipca. Medialni patronaci imprezy, Radio Łem FM i Radio Łemko.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja ze Sanoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy dnia zrył, że idę do mił, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć wpadę. Вертання. Уж тілко пройдених доріг, уж ноги болят, коли ще курять гори. А стримай хід, а сяд на звлеченій, обдертій ялиці. Уж сама прося, а не зашелага пут, уж з-під тя не втіче. Стан, небоже, Pizry. Po wytołczeniej drodze, na szapku bilszy od kamienia, z projatym klekaniom nianiu, żenę gotowi sen. Stan, posłuchaj. Zwleczena guputy obderta, szumyt jalecia.

winny z mes, czy winny z mes. Nie znam ona de policji, zawsze w łukawach policji. Zbrosu swój mundier, zbrosu swój mundier. Zbrosu mundier się śli, barwa wraca na koczki. Sam poszło plesać, sam poszło plesać. Naplesać się, naigrać się z dobrej woli.

pistocie dzieciaje, szurzie, bajera, Zorice, ciało robobolice, ciaje, szurzie, pajlera,

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny czas noweli Petra Polańskiego Lisny Kobold. Win nastawił swój remontuar, przy tym jedno oko przyżmurył, a usta twardo przykusył. Czas lecyt. W bezdonia padat jedna chwila za drugą. Ale mało na zabiłem opowisty wam moju ostatnią przygodę. To było paru dni nazad ożywlinia do krajnio i stupeny zawołodiło człowekom. Sztosy podibnoho ne traflało się mi nawet jak jem w honewdach służył. Adże wyprawa na drachwy. Szto za ptycia, kaprys przyrody. Strilcia i rusznyciu poznaje się z daleka. Lem selanyna sia neboit, proto treba wziaty sia na sposób, wdity selańskie obleczynia. Drogi panowe, wyobraźcie sobie w kińcy mene w selańskim obleczyniu. Prawdywy maskarat, połotnianka, hajda wery, czerewiky bezkonecznie głuboky i sołomianka. Teperlem i tymedże konopoli i proso, a heł to samo, jakby krezus sidył na stochach złota. W liwo, w prawo, na prosto, wsiady traflam na drachwy. Trach, trach, ptachy padają jak worobli. Hej, ty tam, kryczył do selanyna, szto ichał wozom. Żdyj, heł zaichaj. Pobyty drachwy ledwi pomistyły się na wozi. Jeszcze jedno. Szto dumate o tym filcy na moim kałapi? Poriadnej, nieprawda? Teper idu. Adże za 2 tyżni w chorach ostante zdorowy. Win, pośpiszni pozerajuczy na liwo, wyszedł z pomieszczenia i zatrisnął za sobą dweri. Pierwszy raz mogliśmy pryty do słowa. Posmotrymy, szto to za list, besidował antyp, otwierajuczu kopertu. Za 2 tyżni heł na połoninach obława nadyczynu. Wszytkie okoliczne seła wozmut uczast, do nahaniania budę najmniejsze 3000 ludy. Przyjżdżajte, dawny znajemy. To z toho seła, zaczął antyp, o którym jem ty besiduwał, debuł jem na praznycznym weczery. Pojechamy, lublo odwyczuwaty Karpaty. Cygańska banda ciachne wydno teper z hir. Zdaje się i honwet distał taki list, wintisz bywał w tych stronach. To zagadkowa osoba, tot honwet. Wintwerdyt, że był honwedom i brał uczast w kampanii sorok osmohoroka. Ale winna takoho nie wyhladat, za młody jeszcze. Win lechko żyje, lem na polowania chodyt, ale zwyczajnie ani jednoj ptyci nie besidujuczy już odyczyni nie prynese. Zdaje się nawet, że ruczniciom nie znaje się obojty. Antyp odyszał do swoich gazdiłskich prac. A ja, wzjawszy mi kostur, wyszedł jem na pola. Świt jakby ne tot, woda za nicz opała, a złotyste słońce bleskotiło w kaplach nicznoj i szczyrosy. Dwychnuwszy się na dalekim podolskim horyzoncie, słoneczny okruch zdawał się byty mitycznym bożkom, pokonującym zmyju i pojawlającym się jak świtły rycar. Wacerat, wodny, niespokojny idol, uspokoił się we śni, a po szerokiej nyzyni rozpustyła swojej sukni kołosysta łada. Rozlała się dawna zelena krasota, a świeżość rozsypana pestiaczym witrianym strybochom napełnyła podolsku zemlu. Teper more zerna faluwało po polach,
Na nebi nie było ani jednej chmaroczki, a medze polami tycho wyła się rika, jak uspokojena po buri dityna. Na sytowoju dyk kaczk trepczut kryłamy, nad ozerom unosyć się stado żurawly, w debry zozula obwiszczat wczasne swytania. Skwitił wylewać się ich aromat, łuky dychajut rozkoszą, w nich nachodzić się osobliwe śpiewajucze carstwo bręczania bezczyslennych muszok i polowych ważok. Zaszął jem na zaricza, już z daleka wzrył jem walka, który krótył się koło swoich wolykił. Prytichał menehał mi pierwszy pacjent. Szto, Devin, zwiduju, leżyt. Poseli piszą, wysiduje walko. Jak, słaby ja plancze siakadysy? To i bida, sztowina bo leżyt jak prykuty, abo chodyt jak wołociucha. Zażdyjte, dobry, szto ste pryszle, pideme oba zruczniciamy w sytowia. Moi wolyky lem do żołoba zawedu, zabijemy może dasz to, to i dobry budę. Ot, dobry. Komu dobry? Wszystko iszczy nycz, lem żeby na perednowku dla statku paszy starczyło. Ludę besidujut, jest zdrowia, chlip i pasza, to i dobry budę. A to, gdy jak chliba braknę, to iszczy nie taka bida. Człowiek perebiduje jakosy mecze ludmy, a jak braknę paszy, hybel. Żywyny nie jede podity. Ale chodmy już. Win zaprowadził woły, wziął ruczniciu i pustyle smesia oba ponyzyni. Pid joho szerokyma chodałamy, trawa styliła się jak pit kosą. Iduczy win wychynał hołową na suchej szyi, jakby wse witrył ptacha. Ne jak już nie możu daty rady z protasą, zaczął win. Podumajte, szto z nim zadiło, taki dywny z niego człowiek. Znate, samomu zruczniciom ne jak chodyty na polowania. Szto jem się hone naprosył, żeby ze mną iszął. Ne chotił. Win taki wperty. Nijaki z niego strylec ne chocze na polowania i ty. Ciły den proleżyt mołczaczy, pak plancze się po sełach, a wernówszy zas taki zadumany idę na sino. A człowieku żal się robyć, pisząłby w odwoch na polowania, byłoby inakrze. Tołdy i ptacha li przez strylety. Ale joho ne uprosysz nijak. Ne choczysz i ty na polowania? Zwidał jem się. Ne choczu, odpowił win. Wyliczy ty ho treba. Dla mene była to poważna zadacza, taki pacjent. Byłaby powiczmy dama, w której neje już bilsze rożewo i młodosty, na toto już świt wynaszał jakysy dobrodiatelnej rusałczyny śniżok. Kole byłby bankir, kotromu brakłoby brękajuczoho predmetu na nową stawku w ruteli, żaczku albo faraoni, to dobry ludę dosmotryliby się iszczy metalowych pokładził, jak ne w tekach pejsatych i hałatowych archeologił i konserwatystił, to pełno w tworach birżowych antropologił. I koli dalsze jawiłaby się dama, narikajucza na niedostatok, tem do myłych klewet przy stoliku do kawy, to komitet od dobrodiatelnych cili rozwinąłby w tym napriami bezinteresowną dialnist, a narikałby zas bidaczok mórz, że joho żenoczka nie może najtyku tyka do nauki zahalnoświtowego języka. To win już w pierwszych misiaciach pożeniaczci
Zczudowałby się, jak jeho żenoczka sprawni obertat europejskim językom. Dosliwno, ze wszystkima tyma sytuacjami, dobry człowiek nie miałby starunku. I na dneska to już wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na następny odcinek. Dziękuję. Czytała Monika Tylawska.

Nazywam się Adam Miśnik, jestem redaktorem Gazety Wyborczej. Pierwszy raz tu jestem, w centrum Łemkowszczyzny, Łemkowskiej kultury. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, pod wielkim wrażeniem tego przebudzenia narodowego, tej nowej samoidentyfikacji społeczności łemkowskiej. Oglądam ze wzruszeniem świadectwa tej suwerennej i ciekawej i wartościowej i skierowanej w przyszłość kultury łemkowskiej. Mam nadzieję, że tu jeszcze przyjadę nieraz i będę mógł podziwiać piękno, urok i dobroć łemkowszczyzny. Pozdrawiam wszystkie łemkinie i wszystkich łemków z całego mojego rozłożystego warszawskiego serca. Szczęść Boże, Łemkowszczyźnie, Adam Miśnik.

mocno bryz ulicy i twoi wołosia rukami hładycy. Chciałbym czuć zapach szepit hołosu twojego prosto radity tak tym, że ty ze mną.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją działalność na antenie Radia LEM FM. Garantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do czyslennej grupy słuchaczy. Macie gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie macie, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili. Skontaktujcie się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

0: Nazywam się Justyna Michalak, mam 10 roków i mieszkam w Gładyszowie. Powiem wam werszyk Iwana Rusenki, Planujmy swoje. Lem kto żywy i najsia trymat, nadziei nie tratyt. Pokal sód nasze rusnaky i ruś nasza maty. Treba lem wse pamiataty, szto my i Karpaty. To dusza i tiło, nie damy ich pryslam Bożu, nie odbere nam nikt toho, nie odbere syłom. Lem szanujmy wszystko swoje, bo swoje to ślate, swoją wiru i besidu, choć i nebohatu. Choć prosta nasza besida, ta dla nas doroha. Molimy się tą besidą do Hospoda Boha. Otec, maty besidut do swoich ditoczok i dytyna do rodyczył, jak już malem roczok. Bo besida w sobie powist i radist na duszy, wszystkie boli i niedoli, aż się serce kruszyt. Szanujmy ruskie zwyczaje, lemkiłsku odeżu, żeby od naszego kraju znaty było meżu.
1: Witajte, moi słuchacze, przy mikrofonie Natalia Małecka. Dnes je kus inaksze jak wse w seredu wieczer, a raz, że kusi się o inczej pory, a dwa, że dnes nie będę besidy pro materialną spadkowynu lemkowyny, jak już to tyżden wpisujemy w subiektywnej radiowej register zabytkiw, ale będę pro incze nasze dziedzictwo i nie znam ceny, a czy ważniejsze, nasz rydny język. Lemkiuską besidu, szanowania słowo, zaprezentuje szkolare lemkiuskiego języka z osnownej szkoły w Gładyszowie. Będę wielo poezji, będą śpiewanki, będą też słowne zabawy i swobodna twórczość młodych uczenników. Pidny ma na merze lekcjami, że to se wrodzi popularnych dnes stand-upił. Ale że tema była dosyć niewychowawcza, jak to na stand-upy, to poczujete lem mały jej fragmentyk sam początek. Ale jakby się duale diuczata, na każdej wilni i pererwi wydumują nowe riczy. Szkolariu zrychtuwała uczytelka lemkiuskiego języka Warwara Duć. Była to dodatkowa aktywność dity i nie było obowiązku zgłaszać się do prezentowania lemkiuskiej poezji, za to tym bilsze tiszyt, że nie dost, że bilszist dity się zgłosyła, to jeszcze powyberali sobie po paru wersiów i bardzo z radą, choć w niewielkim stresie, chotili nagrywać się do radia. Za to horiaczo zapraszam do słuchania. Natalia Małecka.
2: Nazywam się Natalka, mieszkam w Gładyszowie. Mam 5 roków. Akim olejarko hutyk. Kukuryku tam w kurniku, het w kutyku. Mały kochut kukurykat. Budyt gazu i janczyka. Stan te chori, bo na dwori dzień przychodzić z tak daleka, a robota na was czekat.
3: Nazywam się Ola Smereczniak. Mieszkam w Regetowiu. Mam 7 roków.
4: Akim olejer, wodyczka, wodyczko, wodyczko, w mojże moje leczko. I uszka, i oczka, nosyk, i ustoczka, i czoło, i ruczkę, i nóżkę maluczkę, żebym była czysta, i krasna, i zdrowa, bo to ja, szkolarka, szkolaroczka mała.
5: Nazywam się

0: Seman Michałowski, mieszkam w Regitowi, chodzę do drugiej klasy.
1: Laninia Rymar, ja już chłop. Jeden roczok, jeden kroczok, tyłko roczkił, tyłko kroczkił. Kiedy preskoczył, a spić skoczył, kryknę hop, ja już chłop.
2: Nazywam się Anna Michałowska, mieszkam w Regitowi, mam łysy mrokił. Iwan Chłopczak, chory naszy. Chory naszy chory, stojat jak pitpory. Wse się tak zdawało, żeby nebo wpało, ale chory znajut, nebo pitperajut. Berut ho na pleczy, a kiet pryde wieczer, nebo na nych drymat. Misiat chwilczku trymat. Świdyt mu do dnia. Zemlo moja ridna, jaka ty wysoczyń, wik ne schodysz z oczy.
3: Teodor Dokla, najkrasza w sieci. Moja ojczyzna w Karpatach, to preczudna kraina, jak caryjuna w szatach, imia i lem kołyna, ona najkraszsza w Hiti, myła serciu momu, muszą o niej snyty, dumat po swomu.
4: Nazywam się Paulina Dziamba, mieszkam z dni i mam łysy mroki. Teodor Dokla, lemkiwskie dziewczatko. Ja mała Paulinka, bo mam lepszy mroczki. Was lubił się wczyty i kocham mamoczku. Lubił ciś bratczyka i ciłu rodynu, czornocho kotyka i lalku tetynu. Nigdy się nie wstydam, po swomu radyty, wszystkim tu prysicham, dalej tak robity.
5: Nazywam się Magdalena Bolek, mam wisem rokiu, mieszkam w Rudyn. Melania Rymar, witer i soneczko. Jeden, dwa i trzy, wyjut, wyjut, witry. Preduwajut kosty i czyniat pakosty. Oden, o dwa, o trzy, już soneczko smotryt. Kiedy przestaną dwyty, ono zacznę żyty.
6: Nazywam się Paul Michalak. Mam 9 roków, mieszkam w Regitowie. Serafina Makaj, stary kocur. Jeden kocur stary kupił okulary, żeby widział myszu od stale do niszu. Tady koniec bidy, bo misza nie siedzi. Choć ma okulary, to nochy już stary.
7: Iwan Rusenko, treba nam schody. Jak ptaszkam powitria, jak rybam woda, tak lemkam potrzebna jedni z schoda, bo wszystkie zjemy w bidy, niedoli, czy to prawosławny, czy greko-katolik.

0: Nazywam się Paulina Smereczniak, mieszkam w Regetowi, mam 10 roków. Nesto repeła, dorochy mi jest dorochy, szum lisowy, chromy bliskawic w nocny czas. Ze schodom sącia, doszczy prolewny, szczo do kistoczok moczyli nas. Mi jest dorochy, kraj karpacki, het z o tym wszytkim, szczo się w nim ma. Mi jest dorochy, kraj lemkiłski i wsechowydżu w swoich snach.
1: Nazywam się Jaką Tutko, mieszkam w Regetowi, mam 8 roku. Mykołaj Koczysz, chmara na wierzchu topoli, wdiła się chmara na wierzch topoli, ta ojczyt płacze, slezy po polach lije, rozliłat, płacze i klicze, szto iż pomoże, kto ju od tamal z doniaty może, tak nieszczęsliwu, tak bym z ochotą sam to zrobił, kiemlem bym mich, na miejsce chmary, sywoj i mokroj, sące bym dwych. Sławko Słobodan, Marka isty waryła, Marka maleńka mamku prosiła, żeby ją mamka daszczo nawczyła. Solity cukryty, kwasnyty popryty i wera isty waryty. Marku maleńku tak mamka wczyła, pozeraj Marko, jak robludiło. Solu cukriu, kwasniu popriu i wera isty wariu. Marka maleńka z mamką robiła, wszystko wsiaczeno, co trzeba było. Soliła, cukryła, kwasnyła, popryła i wera isty waryła. Nianio ił, Marku chwalił, mamka iła, Marku chwaliła. Kotiatko iło, Marku chwaliło, a Marka nie iła, bo się bar zmoryła.

0: Ola PŁH, klasa szesta. Iwan Rusenko, cychan. Ne ore, ne sije, a ist, pie i żyje. Nic nie robić jak hołoden, a jak syty, tyż nie hoden. Zimne ani horiacza, cychane nie czujut. Lem sobi poidiat, hrajut i tańcujut. A ludzie cychanam, rady i ne rady. Choć szumni zahraje, ta dasz tu i wkrade. Ej, romansele, ty cychańskiej synu, szto wolisz? Cychanku albo sołoninu. A cychan powidat, ta dobra dziewczyna, ali przesało albo sołonina. Lublu czorne oczy, łaret cychanianko, ale paciatynu wolu jak cychanku. Za seją w kołysci siedziat cychaniata, zmerzli, posynili, dola ich chorbata. A cychanka piszła w seło, rulok wyprosyty. Stary cychan hraje, gadat, tańcujte żedity. Skaczut mały cychaniata, hraje cychanczysko. Ej, wesoło moi dity, bo mama już blisko. Paweł Stefanowski, Lemke. Narodziny w Karpatach, na kryłach Rusy. Spradida Horłata, w kamienni kołysci. Na wierszynach pisen, witrą kołysany. W biły czorni wody, w uściu i komańczy. Włosił krasnym brodi w starym slawiańskim domu z trioma kopułami, prochorblany nowym sobym tiacharom hynut, przy jednoramennym krestom w białych i czerwonych świtłach reflektoriu, nutiat piśnią o wkradzeni koni, o worochach ich pastyrskich czynił, powrotu, kluczył do furtki, żadając, by wernuty do ikonostasu, ale diabeł z anhełom się zawziali i nie pozwalają. I sam Bóg dolemkił pleczamy, już lemychał kryłatej i jury na koniu, ostali z lemkami. Daj im Boże zdorowla i wyższe miejsce w ikonostasi. Choć na wielkie świato, by bezboronnych chrany ty zawziato.
1: Orynka Wierchniańska z Konecznoj. Iwan Rusenko, gazda i bandyta. Na jarmarku prodał byka, gazda ryc motyka. Hroszy schował pit pazuchu, szapku wtiach na ucha i hołowu wtulu w pleczy, chodził się stereczy, żeby dach toho nie poznał i nie wziął pieniazi. Bo to znate, hneska, chodź kto po dorohach łazyt. A już pizno już z mista i niósł złotych 300. To się bojał, że bandyty możut ho zabyty i nie szał już poputy, lem na stężku skrutył. Ale płanno mu łypało, bo się już zmerkało. Prawda, ma już pił do rochy, ale osłab syno, już ho barz bolile nohy, a tu trzeba pylno. Trach, stryliło z pożeżyta, nasz hryc się ozerat, a przed nim stoi bandyta, na hryca pozerat. Daj pieniądze, ty Rusinie, bo cię śmierć nie minie. Jak nie oddasz po dobremu, zabij jak świnie. Łydyt bidak nasz rycysko, że smerd już tak blisko. Dumat, lipsze grosze oddaty, jak marno w meraty. I bandyti tak powidat. Łydy żyja bidak, smerty nie chcu, łosy groszy. Lem cię o jedno proszę. Powiem ja do swojej żeny, żem był pyt stryleny, ale żena nie da zwiry, jak nie bude w hunci diry. Strylaj hunciu, aż się skuryt, żeby były u dziury. Huńka leżyt, a ty nole, łos w ruku pistolet. Dobrze, łaryt stary bandyt i puknął z fuzyi, aż pazdira z huńki letyt, pryti okazyi. Płanno, łaryt hryc motyka, to za mała dira, moja stara, herod baba, jeszcze nie powiryt, strylaj jeszcze raz, a lipsze, strylaj bez pardonu. Już nie mogę, chłaryt bandyt, bo nie mam patronów. Szto? Ty nie masz patronił? Ty krywij po krako. I dawajże okładaty bandytu buczakom. Ha, ty frase, kozi synu, już nie masz naboił? I ty dumasz, że ja, Rusnak, budu się cię bojał? Oddaj moje groszy doraz, ty stary chyrlaku, bo jak ni, to raz buczakom zabił jak sobaku. a bandyta zblid do strachu. I on już nie pytał, szmarył groszy, a sam w nohy wciug nazad do żyta. Nestor repela wołczysko. Idę Maksym pijany szynku, a na dworze lije, ale w neho hunka noa, ta się nic nie dije. Hedy si tak paliczą, pokus siapit perat, bo się psiaki z bołotysko o kierpci oberat. Schowałby siapi działowiec, kiedy się wieczerije, zresztą ja mu w uni teplo, ta najsytam lije. Dobry, że maje paliciu, nie budę się bojał, choćby tak to zaderyło, cy za kriakom stojał. Hedy dali, już się zmerkło, już cma nastupyła, doma czeka do wieczeria, może już wystyła. Myslicy i kuściok nohy wziął z pierwsze ciachaty, bo się sztosy mu zakriaka jało wkazuwaty. Hazi czuje, tryszczat kwiaki, bliszczat wołcze oczy. A tymczasem dyszą Maksym takoj do uboczy. Już dosyła niedaleko, kieby da jak pryty. I w strachu się mu już nie chce, nie isty, nie pyty. Idę Maksym, a wołk z boku już oczy nie spuszczat. Maksymysko już nie może, pokuć to kacz spuszczat. Uszlem jeden krok oddzielał wołk od Maksyma. Odkrył oczy, a bodaj to, ta na nim peryna. I leży syna posteli, tak jak każdej noczy. Nigdy nie był ani w szynku, ani na uboczy. Dalej piskił na prypecok, tam kotysko sidył i swoimi oczyskami za Maksymą ślidył. Iwan Rusenko, frajer i frajerka. I hnes frajery i frajerki chodiad jak dawno na leczirki. Lemże hnes ludy młodych wszystko oznaczać wedla mody. Jak się zalubit pazia wantku, to soj wyznacza daderantku. Hneska cy kryły, cy horbaty, li worwer każdy mu sydmaty. Jak mu kto drasny na choroni, to łam majchrom hned rozporę. Czystu popyłat, kury dramy, odłażny, ale za dweriamy. Śpiłat po polsku, swoje zabył, aż siadyło już stare baby. I każdy frajer trymat modu. Krałat zawiaże pit borodu, rajtki naciągnę, patka maszy. Takie to teper chłopci naszy. W rukach palicia zahraniczna, w kieszeni jadwab, chustka śliczna. Szapka na bakier z fantazyją, lemne zaczynaj z tą bestyją. Bo chłop horiarczy jak sierniczka, ale w hołowi siczka. A frajerka tiż jak sirka, dziłka tłusta i nabyta. Meszty ma jej jak kopyta, łelky kisny i niezgrabny. Za to pańczochy jadwabny, złoty zuby, gładka cera, robi doko do frajera. Dekolt szyryn się aż brydko, moi steły łydno wszytko, rudy szyju i łopatki. Adres w kwitki albo w kratki, bluza czysta, nie pelina i kokarda temnosynia.
2: Pała szemanyszki. Klasa piata. Prawe stychanoszki to bolit. To boli, panowie, koje dacie zapać sami cichan motus za moje gardło, za mnie nic to nie dokinczyć poza to piśni, nic to nie stije nawiwać i ptach lemka nie zaspiwać i ho nie zaspiwać, choćby maty myła. Panowie, to byście z nami zrobili, zapas to liwa, a ja nie kamień, dud mi na rory, da się się mozolit. Panowie, to bolit.
3: Ania Kuzmy Składyszowa. Stefania Trochanowska, lem nebo nad nami nasze. Lem nebo nad nami nasze, što nam ho predke spadku lišili. Zabrała nam woda potičke, lisy nam wyszumili. Lem nebo nad nami nasze, a my, cy naprawdu lude, išće się kuspodilme i neba nad nami ne bude. Iwan Rusenko, gazda w Didi. Jednomu gazdi w niczną poru złodzieje wizy do komory. I wszystko wkrali, co siadało, połotno, muku, chlip i sało. A i z korołu zostajny, a z kuczy wzięli pacia. Zabożękał nasz gazda, co nańczy jego praca. Hnetka przyszli kumołe, priatele, suside i radiat, jakim sposobom gazdu wywesty z bidy. I pojdat kum Jurko. Nie trzeba byłoby siłaty, że ste taki bohaty. Złodzieje by nie znali i nie okrali. Ale tam chłary dłanio. Nie byłoby takiej straty, jakby byli w obłaku kraty. Nie wlizliby wory do komory. Tu zabra słowo swat mackanycz i chłaryt. Wszytko na nycz, nie pomożu ny zamki, ny kraty, lem psa dobroho trachowaty. Moja suka ma szczeniata, możete sobie wziaty. Lipsze dla susida wychod zrobyty, jak dusyty, albo topyty. Gazda na wszystkich pozerat i słuchat bidak, rad, nerad, bo wszystkie radat, kto tylko może, a diłom nych to mu nie pomoże. Nesto repeła opisz wszystko. Żyła dawno lem kołynna, śpiwali beskidy. Pognę przyszła zła godyna, pognę przyszła bida, ze swoją mitłą choresną i het od osławy po Dunajec bez żalizno lemki wymitała. O, wspomnijmy o tym choriu i nie zabywajmy, w jakim żalu nasze chory szumili praszczarno. Jak musieli wyjść daty, lemki z oseł swoich, ta slezami zmoczuwaty ridny swoje dwory. Ridny dwory i porochy, nywy i cmontery, na dalekich tych dorochach, szto ich woświt weli. Opowidaj słowom złotym, opisz na paperi, het o wszystkim, prawdą, o tym smutnym i wesołym. Najczytają, najże znają, de to ty beskidy, jaka to ta lemkołynna, de żyli pradidy. Opisz wszystko o tym kraju, opisz o prawedni, opisz tuchom, slezmy, żalom, wdychnij cud duszewny. Najczytają, najże znają, co im trzeba znaty, i naj to poważają, co jest dla nich światist. Nie to ta światist życiowa, co jest dneska świeci, ale to ta narodowa, czyją my zmedity. Mikołaj Burjak, klawetnik i zmyja. Jak już klawetnik i zmyja dołgo się nażyli, razem iszli już do pekła i tak się wadyli. Kotre starsze w pekli budę i za jakie grichy, kotre bilsze budę maty, pekelno i potichy. To tu z wadu poczuł szatan, stał zmyju sudyty, bo ona mogła człowieka, lem z bliska wkusyty. I za to to ty nie możesz pekli starszą staty, trzeba było i po dalsze ludy pokusaty. Klawetnyka ciż osudył, tak jak należało, jego język kusał dalsze, jak zmy inne żało. Za to ja mu dał pochwału i tak ku potichu, że zostanę w pekli starszym, bo ma bilsze grichu. I za to to mu zasudył pekelną zapłatu, że na wieki już narikat na dolu proklatu. Rosła sobie swerba łuska, syred lisa mała, choć z berezi nad paryją, a bidy nie znała. Jej korynia się wertili, do kupy kamienia nikomu nie zawadzała, była swoj gazdynia. Nieraz w maju, jak zakwitła, wkryła się różami, przyjitali pczoły, czmeli, ciły marojamy, a jej nektar, jak się chciło, bardzo, bardzo dołgo żyty, tolem trzeba było trzy raz, pokus naszcze wżyty. To za zimą, jak dokoła, było wsiady biło, czerwenicki swerbołuzok dla ptachów starczyło. Swerbołuści pasowało, było i do lycia, prykraszała to tu debiu, jak czuchu kytycia. Niech to nie znał, jak wrosła, to ta czud poroda, ci czary zasijali, ci matir przyroda. Niech da na to nie żuchrała, żyje czasom naszcze, lem se kwytła każdej jary, sztoraz czudni, kraszcze. Lem raz iżdżał taty gazda z motyką na pleczach, a że nie był dobrym gazdą, nie znał się na riczach, wziął, wykopał swer bołusku i w sadzie jej sadł. A jak zemlą już przysypał, tak sy do niej radł. Ty masz rosty dyka różo, de ja tobie każu, pidliju tia, zadnoju tia i ludziam pokażu, jak się robi z dyczkę szczupku szlachetnej porody, budyż mała dobru zemlu, pid dostatkom wody. A jabłony, jak jabłony, oberkle susidu, że je dyka, że ma kolkę, a na listku hnydu. Sochnę, sochnę swerbołuska, nańcz jej wychody. Ona tużyć swoim sercią do hirskoj przyrody.

0: Mela Pelechard składy szoła. Iwan Drusenko synycia. Synycia, mała ptycia, mezorota i hołota. Ciło mu świtu rozhołosyła, szto budę more paliła. Od tysiacze lit, nyczne czuł świt, o takim czudi. Jak poczuli takie dyło, to w tot moment przyletili wszytkie żwiry i pernaty, na tot pożar pozeraty, i wsi wydry, i wsi czaply, jakle mogli z sobą haply, taniry, noży, wydelci, nawareny na seletci. I nad morią taki stysk, szum, kryk, hałas, kwyk i pysk. Wszytkie prud, wszytkie żdut, a na mori nyczne choryt, a ny dymu tiszne łydno, aż synyci było stydno. I synycia, durna ptycia, nie zrobiła z moria pekła, taj zo wstydą bez honoru, od kal przyszła nazad wtekła. Mykołaj Burjak, duszyczka. Raz jehomość na religii nauczali dity, że na zemli dusz ludzku nie można widity. Ale chwaryt mały łanio, ja już widził duszu, jak jehomość minę wiryt, ta połisty muszu. Jak my rano na pastwisko wiłci wyhaniali, to jehomość czerez wikno duszu wypuszczali. I potychy ich waryli, już id duszyczko id, a jak wieczór budę, zazdownia pryt. Ja duszyczku dobry widził i wydaje mi się, że to ona pełno była z załody Marysia.
1: Nazywam się Asia Semanycka. Iwan Rusenko, derewce. Zasady ulemko derewce. Począł pidlewaty, żeby skorsze mu wyrosło, żeby owocz maty. A susidy, zawysliwy, zawysliwy lude, powidali, że owoczu z derewcia nie bude. Bo to zemla do niczoho, pistna, kamenysta, a derewce nie da spłodił, ani zalit trysta. A derewce sobie rosne i kwitnia pustyło. Przyszło lito, przyszło spasa, owoc zarodyło. A złych ludy to chryze, bo złe ludy taky, jak widzite, pod derewcią, skidnyki chrobaky. Nestor Repeła, nie hańćte się. Jak się macie, sestry, bratia? Witam was serdecznie. Prestot papi, bogadaty, chcę z wami koneczni. Daj wam Boże szczęścia zdrawla, byste hojno żyli. I słoweczka, słocho nigdy byste nie zabyli. Nie hańćte się, sestry, bratia, lemkiuskoho słowa. Dzieciom jocho przyszczyplaty, jak nochy do stoła. Trzeba jeszcze z maleńkosty, pak budete rady. Jak wnuk bude wam starosny, polem kiskich radył. I wy dodne taki słowom, najżelit znaju ćwiti, żeby sidą pradidołom, wariat waszy dity. I że lemko był i bude, bo się nim narodył. Taj win taki tyś, jak lude, jak inszy narody. Budte zrawy, życzu szczęścia, rodyno lemkiwska. Nie hańte się swojej mowy, Kordyni Witciwsko.
2: Ale to są drużyny tylko, ale drużyna odpowiada, kto gra w te terenie.
3: Dobry? My jak hacza do...
4: Pucha.
3: Puch.
2: Co to jest?
3: To jest, jak skosymy zerno, to jest...
5: Żnęła.
3: No tak, ale jak to skosymy, to tak... To
5: złoma.
3: Tak. To jest takie... Łaryło? Łaryło? Takie tuśka kulisy mała i ma takie buraczkowe, takie...
4: Kupnina!
3: Nie! Taka... Tak, tylko po olimpijskie.
4: Bredkowe.
3: Jak macie wis, to dwie pierwsze buchy. Potem macie sława, to trzy pierwsze buchy.
4: I sława.
3: A ja cię. Dobra, i na ten dzień to macie?
4: Nic.
3: To jest zespół, ansambl, który śpiewa i gra.
4: Lemon.
3: Tak. To jest idziemy na
5: holu.
4: Braulku.
3: Ale tu jest na dworze.
5: Ho.
3: Nie, tu. Dwir.
4: Dwir. Podwiedzicie?
3: Nie. Znaczy się, oremy, co oremy?
5: Pole.
3: Tak. Gramy na tym.
4: Kuszki, kuszki.
3: To są, mamy tu Karpaty, czyli
4: Orę.
3: To jest stolecia Polski.
4: Warszawa.
3: To osób, to to obiły.
5: Berlin.
3: To jest nie szapka, tylko tu na szyju.
4: Chustka?
3: Nie, zyjmy go potem. Tak. O, takie, jak macie kuru, to jej zadok. So, nie, takie, no dymna nazwa od...
4: Kujduka,
3: tak.
2: Kujduka. Kujduka, jesteśmy jeszcze i kujduka.
4: Możemy litaty i...
5: Ale
4: pomalsze, pomalsze. Litaty i chodymy do pani. I dalsze? Chodzimy, dobra. Kosą i tak...
5: prawo.
4: Nie, chodź o coś to. Ja się się nazywam, jak mamy
5: silnokosy,
4: mamy dziś...
5: Żyło.
4: No. Budeczmy, to uprawa, to jest... to nie chodź o rosynu, jak dosłownie o to.
5: Prawo.
4: A, nie! To jest takie, to jest to polskie, to się nie podobało tych do prawda w tom, tak? To jest takie,
5: czarne
4: jest, to, jak się inaczej,
5: to jest,
4: no.
5: Ropa.
4: Jak jest kura, to dwie perszy, ku. I jak jest czaszka, to dwie perszy.
3: Kucza.
4: Jak jest tu mamy kosielo, to tu daje werset. To tak się chrupa, daje koniu i
5: mechaniczo.
4: No, po naszą
5: Motko.
4: To jest kolor, jak jest czarny, to kolor to jest
5: biały.
4: Tam my, ja tam już do ortodonty.
5: Nie,
4: chodzę o to państwo.
5: Słowacja.
4: Mam w kieszeni
5: telefon.
4: A po naszą
5: mobilka.
2: Ona ma w kieszeni.
4: Szaroby z bruski i z kapustą.
5: Perowy.
3: Po leśni jest pora nocy.
5: Lala.
4: Lito.
5: Tak.
3: To jest neki dlem hołą.
4: Pes.
3: Wie nam to.
4: Serce.
3: Tak. To jest miscewi. Dobra. Jak macie...
4: Bodakie?
3: Nie, jak macie flet. Jak macie flet. Dwie pierwsze bukwy.
4: Floryka.
3: Tak. To jest... Rysujemy się do niego.
4: Pamiętny?
3: Tak. To imię ho na kanapcie.
5: O,
3: no. Składać się z nią kanapkę łowni. Imię. To jest Miss Cevis. Jak ma ty Jamir, to ty...
4: Jamir?
3: Tak. To jest tu, o, takie o.
4: Co?
3: Tak, ale kolokiuski.
4: Mogę ja.
5: Bo przeczytałem.
3: To jest, jak mamy małe, jak kura wysilić jajcia, to maje.
4: Jajko?
3: Nie, jak ma. Wyklują się z jajec.
4: Jedno.
5: Kurczaki.
4: Bo to nie jest kuriatko.
3: Ale tak, to
4: do.
3: No. To jest, imię to gdy południk, wy?
4: Południe.
3: Tak. To jest...
4: Polino.
3: To jest Ewa. Wchodzimy potem na nadchyżą mamy na końcu. Tak. To kosymy nią.
5: Kosmoso.
3: To jest biły i.
5: Czarny.
3: Dobra. To jest światło w kocy i mamy leju. Jak macie Rizanka trypę się bukwy. To jest taki do przesiłania muki. To idziemy po niej.
5: Dobra.
3: To jest, zrealizujemy nią kosyczkę, jak mamy...
4: Bukata.
3: Taka czerwona może być... Jak ma te basy, to typer się był bas.
4: Basa nunka.
3: Tak. To jest tu. Tu i mamy tu nina. Ale polikryskie. Jak ma te opole, to typer się bukuj.
2: A nie, tam napisz oblicza.
4: Oblicza?
2: Już to też oblicza, bluzka.
3: A, jako to jest bardzo dokładny. To jest, jak macie zaki, to dwie pierwsze bukły.
4: Za.
3: Jak macie pas, to trzy pierwsze.
4: Za.
3: Za paska.
5: Tak.
3: Dobre. To jest Mont Everest jest chora i tam jest do chory na sami chory. Zdobyłam!
2: To jest dalsza, a szczyt to jest chyży.
3: No! Dobra, miau!
4: Hit, hit!
3: Dobra. To jest była stolicia Polski, Babel tam jest.
4: Kraki!
3: Dobra. Auuu! Antypest! Wow. Tak. To jest miesiąc w kotym zub wakacyjny.
4: Co?
3: Miesiąc! Miesiąc w kotym zaczynają się wakacyjny. To jest...
4: Uhuuu! Słowa.
3: Dobra. To jest twój wujko.
4: Muniaka.
3: Ale...
4: Tetron.
3: To jest... Ciła.
4: Ruka.
3: Tak. To jest imię wołowina albo to jest...
4: Jasno.
3: To jest... Chodymy po tym tam, co drewa łałoczki.
4: Lis?
3: Nie, drewa łałoczki, blisi.
4: Wow.
3: Dobra, ja jestem... To jest chłopiec, a ja?
4: Dziewczyna.
3: Tylko taka...
4: Kobieta.
3: No tak, dziewczyna, ale...
2: Baba.
3: Chyba, że... jak chcę powiedzieć, dziewczyna to taka... Nie do końca.
2: Dziewczynka?
3: Nie.
4: Czarnica.
3: Taka... Łęk!
4: Było najlepsze.
2: Jaka? Chodźmy na teren.

0: Nazywam się Klaudia Gbur, mam 10 roków i mieszkam w Żdyni. Powiem wam werszyk Iwana Rusenkę Sobaki. Chori sełom samym smerkom, i tu dwa susidy, besidujut, kombinujut, jak tu wyjty z bidy. Aż tu nachło spoza płota wyskoczyła psiu hołota, obstupyli naszych słatiów i dawaj berechaty. R, r, r, r, r, hał, hał, r, r, r, r, r, r. Tiał, tiał. Jeden susid bere kolik, bliżej kupcom idę, ale drugi go strymuje. Daj spokój, susidę, ta ja już znam psiu naturu. Szkoda zaczynaty, cy masz kolik, abo nie ma, se budut brechaty. Lipsze i ty w swoją stranu, spokino, poputy, odejdeme pary krokiu, psiu nie bude czuty. I odyszli, a za chwilu psy wielkie i małe, już nie łajut, już wsi perestale. I medże ludmi trafia się takie, zły i zawziaty, jak psy sobaki. Wy wsi ich znate i ja ich znaju, na bodaj koho wyrczet i łajut, a człowiek mudry na nich nie zważat, nysiany niech niłat, nyne obrażat, lem swoje robit wse wedla planu, a psy powreszut i perestanut.
1: Nazywam się Justyna Michalak, mieszkam w Gładyszowie i mam 10 roków. Powiem wam werszyk pani Wojciechowa Iwana Rusenki. Nasza pani Wojciechowa, baba mudra i bohata, i byłaby baba szumna, ale psiakis, kust brjuchata. Na chudobnych z chory smotryt, na bidakiu wse siaduje, bo pieniazy ma jak śmitia, precisz ma sklep i handluje. Uż nie schylić się powidat, bo jej dusyt w brysi sało. Na dwóch kresłach zawsze sidat, bo jednoho i za mało. Isty bodajż to nie może, lem makaron z winnym sosom, karmendali z marmeladą, a na omlet krutyt nosom. Trzy raz z roku zabie pacia, maje szynku, sołoninu, sama smażyć coj koklety, ludę zidiat studeninu. Wsi ich wariat, proszę pani, bo kus pańska jest prybrana i na pole uszne chodyt i spyt dołho aż do rana. Maje chyżu krytu blachom, okrem kuchni trzy pokoi, lem spaty idę z ostrachom, bo czochosy wse się boit. Chodź w jej dweriach po dwa zamky, choć trzy psy sud na łańcuchach. Jak lem dach to ditchne klamky, Wojciechowa dora słuchat. Cysia złodziej nie dobywat, cynę łamę w sklepi kraty. Ej, bo jest tam dos wszytkoho, byłobyż to na wiz braty. Wojciechowa to rusnaczka, bo do cerkwy czasem chodyt. Ale nasza ruska dola ciłkom jej nyczne obchodyt. Ma dost grosza na lakierki, na krep deszyn, markizetu, ale nie ma Wojciechowa dwa złoty na gazetu. Cy i dach to zawyduje, dajte spoki, szkoda trudu, bo kto ma za tłuste tiło, duszu płannu ma i chudu. Nie trzeba i zazdrostyty, to i precisz nie zaszkodyt. Kto jej nie chce bogatyty, to najdonej już nie chodyt.
2: Petro Murianka, Sowa i Sące. Sowa po nocy hukała, spaty nie dawała susidam. W nic jednu, w nic druhu, wse hu-hu, taj hu-hu. Hukało wse toto jak bida. Soroky, zozuli, słybyli, kieczuli hupoho tupoho hukania. Nie spali łastiłki, szpak, drost, perepiłki, bez snusia muczyła i kania. Macici, synici i triaby, a striaby, nechodny tyż nie jak zasnuty. Worobli i pliszki, pitberich, pitstriszku, wtulili hołowy zaczuty. Dotynał uż sowi szpec, śpiwak sołowi. Omerza, dwinuty lem znaje. Molygal ju sokił. Ne hukaj, daj spoki, prosyli i z pola i z haju. Uszczapli, bocany, worony, hawrany i kruky z najbliższą pasyją na honor się klali, na czest prysichali, że sowu rozdziobiut jak zmyja. Był tyż hołos orła,
1: Ja sowu rozorwu i chet jej po skałach rozsiju. Ta sztoż seret noczy, lemsowa ma oczy, zo wszytkych i z orła się śmije. Za zden kole pryjde i sące kiedy zyjde, uż sowy ne wydno, ne czuty. Jak chruszczyk chocholak, pit kriką się schować, w najdalszej zaszyje się kutyk. Oczesnisz ne stoit, świt josty się boit. Najbliższy jej woroch to sące, sztoż mąż i tak żyty, lem znaty mu skończę, że druhy tyż żyjut na świti.
3: Mam na imię Aleksandra Skrypak, mam 11 rokiem, mieszkam w Gładyszowie i chodzę do 4 klasy. Aleksandra Duchnowicz, mamko kup mi knyżku, mamko, mamko kup mi knyżku, tym tu papieria i tabliczku, bo ja pójdę do szkoły, czyty się powoli, powitaj drzewo szkoli, dyty znają dobrą dolu, znają skraśni śpiłady, czestkaż domu daty, ja by wszystko chciła znaty i często się sprawułaty. Kup mi mamko knyżku, odlem taką maleńku.
4: Nazywam się Paulina Skrypak, mam 10 roków i mieszkam w Gładyszowie i chodzę do 4 klasy.
5: Iwan Hołowczak uśmiech, od uśmiechu druha rodzić się promienno, w grudziach jak na huszlach radzić rad rodynno, na polanach roznud kwitki kolorowo, w synim niebi wieczer, kwitnie malinowo, dziurczat tak potoki jak fortepiano, w temno syni noczy widno niby rano. Od uśmiechu toho życia wse świżyje, za to tak na świty myło się nam żyje.
6: Moje meno Magdalena Kuzmycz, mam 10 roku i mieszkam w Gładyszowi. Iwanusynko, co tamę wesni? Pierwsza wesna czudesna, pierwsza wesna wesoła, rozmaiła zeleni z pomisteczkach i sełach. Pretiła na kryłach, pretiła z witamy, ciłowała zemyczku służenyma ustamy, zaświwała po lisach, zaczeczała w potokach, darowała ditoczkam uśmiech jasnej, szerokiej, darowała weseli, zdarowała czudesnic. Czym za takie darunki odwiatrzymy się wesni? Mikołaj był jak diłka kasawycia. Nasza diłka kasawycia by się wydawała, tym, że sobie ku zadocho muża wybierała. Ona sobie wybierała chłopcia młodocho i żeby winlem jej lubił, a bilsze nikoho. I żeby był ujadny kom, i to z medalami, a kieszeni ma wypchany złotą dolarami. Wszystkie chłopci iszy do niej o ruku prosyty, bo się wszystkim podobała, iszy się żenyty. Tym, że ona paradnycia duże wybierała, koty do niej przychodyły, harbu zadawała. I tak sobie wybierała, wszystkim dohaniała, i nie było w sej chłopcia, żeby ho wybrała. Bo jeden był za wielki, a drugi za mały. Na łowi mały synu, na morza nie zdalej. Tety nie ma już łysyny, rym wolosy chusty. Nic nie robił, w koczmi siedł, a kieszeni pusty. Czetwertocho nie lubiła, bo lubił palinku, nawi sobie inszu radoc, nie mele za żinku. I nie mogła sobie wybraty, a roki mieniary. Chłopci już jej nie lubili, bo jej zanęczmary. Niech to do niej już nie chodył, chłopci nie chodili, bo już na szyka zawiedzi wolosy cywili. Tak pereszył ik za roką, aż nastała bida, że już w końcu się wydała za starochodita.

Budu, chodź jest zanedbana, myła jest mi, bojem śmiło, zawsze tobą chodył, z tebe nigda draszko moja, zy ty nie był choden. Wse śwityło nad jadraszko, teple słońce z nieba, prosto jest mi wse rodyła, tam de było treba. Daty kady kwytła prawda, i lubą i schoda, i prawdywy mir i szczęścia mojego naroda. Twoim świadomiem się ruszył, dawno jak macicki, kiedy mi kroczok prudki żyły, iszczy był lechicki. Choć mi twoje ostre skala nieraz dokuczało, moi noczy lępo tobi, riwno wse kraczale. Za to siachu tobi teraz, tak szczyro ozyłam, to tu swoju piśniu mył, ja od serca śpiłam. Najmniej ona wiczno żyje, pot i riwny brodyt, a mi nari twoim ślidom myła moja wodyt. Iwan Rusen, kolem Kołyna, kamenisty płuty i potoky rwuczy, berezowy debry i lisy dremuczy, geczery wysokie, polany zeleny, promastne roztoky, zruby porosneny, a szkoły maleńkie, chyży derewniane, litoczki bosenki, ludzie zastarane, temno w chyży, smutno smotrat ikony na ścinach, koło peca bręczat muchy, husy, kury w siniach. Kus debra za stodołą, na kupi czatyna, bida smotry czere złych lat otolem Kołyna. Ja rodził się twoim synom, dola moja bidna, ta lubił cialem Kołyno moja materidna. I choć zemla nasza bidna, dola zanedbana, nie zabudut moi oczy nigda chirskich noczy, ani serce nie zabudę, pokal żyty budę. Bocym chodem pozabyty, naszu chirsku krasu, i smereczki i polany, desia uci pasut, i czernyci, i jafyry, jachody maliny, werbra boże, nie zabudu nich dalem Kołyny. Szumiat lisy, chrajut piśni, hej zadałny wiki, a jaleczki się kłaniając smerekom stolitni. Chmary płynut ponad chory, ty chynko jak husy, ponad chory, ponad lisy i skarpackoj rusy. Od diaczoła uż choroda, przez humenne prijasił, płynut hu na myły chmary, z wistoczką od naszych, i tu dale huszczawnycy, prestatriańskie turni, preszlachtołu biłu wodu, het aż hu ostruny. Alis szumet piśniu śpiłat i słuchajut chmary, o poli, o proszloj, sławi o czasach starych. Tam w Rostoci łydno seło, daleko przed nami, mały chyszki staru szkołu, pit blachom korczmy. Słońce siło za kyczeru i witer już stychat, lis spokojny przed weczerą i lekko oddychat. Rosa pada, misiac zyszo, tychęka na seli, lem z daleka czuty hrania cychańskiej kapeli. Ja was lublu jak i słoi, cychane romane, was hołodnych i obdertych i poneweranych. Nemate swojoj odczyzny, nigdy nie przyznany, lem lubite nasze chory, bidujete z nami. I bidne steły chudaki, bez zemli, bez rodu, jak ja lublu wasze hrania i waszu swobodu.

0: Nazywam się Jola Uram, mieszkam w Smerekilce i mam 10 roków. Te wdozy i droździak, mudra sowa, zuchryna sowa letiła do kotoła i tak mocno zahukała, a strzebowy son przerwała. A strzeb w nerwach wykrykuje, przestań bij do tu hukaty, bo cię rozdru na fałaty. Mudra sowa się śmiała, a strzebowy tak gadała, żeby to był biły den, ale to jest seret noczy. Nycz, a strzebę nie piskoczysz, nycz nie budesz twoich złosty, bo one wydysz miał w temnosty. Mudra sowa się śmiała, i jeszcze raz coś zahukała. Hu, hu, hu. Jałowiec i komaneczka. Rosła w pole komaneczka, taka trała neweliczka. Kto jej nie zna, tu w Karpatach, kto nie kosy, kto nie pase, przeci wszystko aż się triase, nad jej smakom prebohatym. Witer wijał i zasijał, seret pola kuszcia dziucia, chudnu kuszczyk ponad trawy, bo natura, cyfaktura, konec kinciom rysmu dała nad trawyczką, hełsą w poli komanyczką. Jał jadłowiec proma w laty, kiedy już wyris, spiał się w choru, jał trawyczku prowczuwaty. Jak ty rosnesz, zły masz korin, wydysz trawo, marna trawo, nie tak docho potrwało. A ja szumlu i jak szumlu, ja już wit na tym wałało. A trawyczka, komanyczka, tak jadujciu z duszą chwaryt. Z menechocki dak i hosen, bo mi listok wse odrosne. Choć mia skubut capy stary, sere duszczy i pidrostkę. No a z tebe jaka koryst? Żelem szumysz, żelem kolesz? A poza tym, wydysz brate, ja tam smotriu na jaleci, na karpackie krasawyci. Jakie one tuchy, micny, zdaje się bezsmertny, wiczny. A kiedy nie ma buria torchne, nieraz szumny i werszok zorwę.
1: Jem Foma Borek, mieszkam w Żdyni i mam 11 roku. Iwan Hołowczak, słowa hir. Jak bez idu, naszu dady ste poczuli, znajdę dobry ludę, chory jej wrodyli. Każde nasze słowo, prawo ma zwinyty, ono jest wrożone, lemki ueselity. Ono świti ludztwu, dokazaty mu syt, z światu sprawiedliwy jest, niech to nie zadusyt. Ono bude żyty, zemlą ołesniaty, każdy wer to otec, a do linka matyr. Niech to nam zo sercia, słowa ne już maryt, w nich jest ohen ducha, takiż to aż paryt. Słowa zemli naszej, dorochy nam zwuky, one nam śpiwale, brali nas na ruky, rozumli w stajniach ich nawet koroły, tylko i jest w tych słowach łaski taj luboły. Sud besidy naszej, słowa specyficzny, one jak dokument, hołosiad nam wiczno, zme się wrodyli, wyrastali w chorach, żeśmy autochtomy, jak sosenki w borach, niech to nam narokom. Słowec nie stworzył, on drewni zwuki, siwiski jak chory.

Dobry!

0: Ты сказала, о неделю.
1: Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo Małecki.

czaradny suzeran. LMFM. Słuchaj, передавай другим. LMFM.

muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo Małecki.

Śpiłanku pid na hłołką girenta, myłuju cia, śpiewała Suat Masi. Witam was, słuchacze. Chciałbym dneska sam sobie odpowiesty na ostatnią zgadywanku, którą ja wam zadał ponad rok temu i na którą nikto nie znał albo nie chciał odpowiesty. Jechamy dneska daleko, do krainy, która zove się Tamurt Iqbalin.

W swoich programach najczęściej prezentuję muzyku grup, które mają jakieś spilne przykmety, znamy lemkami. Tot narit będę miał bars jedni podibnych i przykmet i podibną historię. Kolem dawał pitpowid, żeby lechsze odpowisty na zadaną zgadywanku, to jem pitpowił, że odpowiedź na to zwidania dost lekko przyszłaby łaniowy feszowy, którego znamy, co najbardziej zajmuje. Na przykład fana. No to fanu ma techneskę na naszym profilu na Gambokniści już zaprezentowano. Podibna, z wyjątką dwóch detali, taka sama. No a na początek śpiewał nam Idir, śpiewanku, którąśmy już w naszym programie słuchali.

W marcu 1980 roku mała miejsce podija, która symbolicznie uznawana jest za pereum. Pereum w modernej historii narodu, pro kotry dneska budeme besiduati. Pro naród, kotry zove się przez susidiu kabelami. Odże toho marcowego dnia 1980 roku na Uniwersytecie w Tizi Uzu, to jest stolicia kabeli, pro kotru dneska budeme besiduati, власти odklikali do powit o starokabelskiej poezji. Na drugi den ponad 1500 studentów zobrało się pod miejscową siedzibą riadżuczej partii, domagający się równego statusu dla ich języka. No trzeba powiedzieć, że język kabeliu do dneska jest językiem, który oficjalnie nie istnieje. Lingwisty opisują kabelski język jak afroazjatycki język z północnej gałuzy rodziny berberyjskich języków. Tot język osnowany jest jak niektóre czyslat przez 3 do 6 milionów kabeliów głównie w północnej Algerii. Ale nie ma je tam jak i inne berberyjskie języki oficjalnego statusu. Jest ledwo tolerowany przez publiczny algierski media, radio i telewizję. Trzeba zaznaczyć, że kabelski język jest zapisywany głównie przy pomocy zmodyfikowanej łacińskiej azbuki.

0: Sehdeşesin tümülün.
1: Przez stolicia język rozwywał się przez ustne przekazy. Nowoczesne, moderne pismennictwo w tym języku rozwywa się właściwie od połowy 20. stolicia.

Kabylia to kraina Hir. Położona jest w piwniczno-zachodniej Algerii, w chorach, który zowód się Telski Atlas. Jak zmy już wspomnuli, głównym miastem jest Tizi Uzu, ale i inczy, jak Agbu, Kerata. Trzeba powiedzieć, że Kabylia jest jednym z najhustiższe zaselenych regionów Afryki. Jest bardzo ważnym rejonem rolniczym. W Kabylii zbierać się oliwki, zerno, fig. To region ma też bardzo dobry, rozwinięte artystyczne remesło. Polityczną reprezentacją narodu kabylskiego jest ruch na rzecz autonomii Kabylii.

pres velo stolić od osmoho aż po dziewiętnacete kabelowe w swojej derżawi byli ludmi drugiej kategorii. Najpierwsze po Arabach, a późniejsze po Turkach, kotry trymali tam włast od 16. stolicia. Historia kabeliu zmieniła się, aż koli ciała Algieria była pitbyta przez Francuzję. Czas kabeliu zaczęła spiłpraciowaty ze Francuzami. Ale nie trwało to długo. Protyw Francuzom, a w połowie 19. stolicia wybuchło powstania. Po zakończeniu tego powstania i Kabylia i ciła Algieria stała się integralną częścią Francji. Została wprost przyłączona do Francji. Po tym czasie francuski riad zwrócił uwagę na Kabyliu, zaś one same widzieli swoją szansę na ekonomiczny, socjalny i kulturalny awans przy współpracy z Francuzami. Velo Kabyliu wykorzystało to i migrowali do roboty desy w miastach na pobereżu, a velo z nich osielało się też we Francji. Francuzom też zależało na zjednaniu sobie Kabyliu. W ich krainie rozwinuli one promysł. Zwiększyło się przy tym zapotrzebowanie na uprawlane oliwki, winograd czy fig. Toto zapotrzebowanie rozwinęło i też wnętrzny rynek i spowodowało prudkie bogaczenia się miejscowej ludności. Specjalnie rozwinęło się i zbogatyło miasto, które zove się Tizi Ouzou, które jest miastem położonym na schód od Algieru. Za ekonomicznym rozwojem tej krainy piszą kulturalny rozwój. Zawdzięk bardzo sprawnemu zariadzaniu przez Kabyliu swoją krainą i wykorzystywaniu rynków, gdzie wysyłali one produkowane przez siebie towary, postępnie rozwijała się ich kultura, osobliwy język, żeby język kabylski odróżnity od arabskiego, elita przyjęła łatyńsku azbuku.

0: ale sytuacja Kabyliu zmieniła się po tym, jak Algieria dostała niezależność. W czasie wojny z Francuzami w rokach 54-1962 w tej Algierii przewagę zyskało ugrupowania FLN. To była partia o charakterze lewicowym, islamskim i podszyte bardzo wyraźnym arabskim nacjonalizmem. Samo sebe określiło jak jedynego reprezentanta szybkich Algierczyków, do których mali należaty nelem arabowe, ale ciż berberowe, turk, algierskie Żydy, cywkińcy, Europejczyki, których było tołdy w Algierii około 15%. Wyklikało to wielki ciż politycznej podium seret mieszkańców Kabylii. Część popierała FLN, a wielka grupa ciż sympatyzowała z Francuzami. Niektóre kabylowe przyłączyły się do FLN, a niektóre borali się właśnie z tym ugrupowaniem, przyłączając się do Francuzji, do francuskiego wojska, czy też do cudzoziemskiej legii. W 1962 roku Francja wycofała się z Algierii. Tołdy toty, które popierali Francuzi, stały się obiektem represji. Tragiczna była dola tych kabylskich soldatów, którzy borali się przy Francuzach. Nowa algierska dżawa wyklikała szalone represji, które były tak silne, że doprowadzili do zahamowania narodowotwórczego procesu i emigracji elity narodu kabylskiego do Francji. Były też próby pereselania ludności. Bardzo podobna jest dola toho narodu do doli Lemkiu. Trzeba powiedzieć, że młoda dżawa algierska zaczęła arabizację kraju. Zlikwidowano szkolnictwo w języku kabylskim, tak jak i lemkowe. Dżawy, w których żyli i żyją kabylowe, nie uznaje ich języka i postepenno o niszczyt. Taka sama dola ciż striczat Lemkiu w dżawach dżyju, osobliwi na Ukrainie, cy w Polszczy, cy na Słowacji.
1: Daga takati kere na katir kertu na kata.

Hip-hopowi masowa emigracja rockabilly nie oznaczała jednak straczenia kontaktu z ich witczyzną. Pamiętali oni cały czas. Inwestowali w niej zarobleny w oświeci pieniądze. Kapitał, który był prowożony przez emigrantów z Francji, wyklikał wielki rozwój miejscowej gospodarki, ekonomika której była sparaliżowana po straceniu rynku metropolii. Rozwinęło się w tym czasie osobliwi budownictwo, kamieniarstwo, ale i handel i remesło. To tu czas Algierii, Kabyliu, zaczęto nazywać Małą Szwajcarią. Miejscowa ludność artykułowała swoje poglądy na polityku i na sospilny system. Taką charakterystyczną prykmetą był pogląd, że ciłyma sprawami sospilnosty winien zajmować się samouriad i hyn powinny traflaty płaczeny przez derżawlan podatk. Przy tym ludność mała zaszczepleny demokratyzm i antyislamistyczną polityczną orientację. Walerii to te poglady przynesły im wielkich worogiów. Nelem seret fundamentalistycznych islamistów, ale cisz seret postkomunistycznej nomenklatury.

tym czasie od Hirni prowadzona była arabizacja drżawy. Doprowadziła ona do wyraźnego wyokremnienia się kabeliu spośród algierskiej ludności. Majuczy inczumentalnist, inczy system wartosty. Były wychowany w kulturze roboty i operale się dialnosty własty. Konsekwencją toho była dialnist własty, który marginalizowali ekonomiczni kabyliu i pomijali jej przy ważniejszych inwestycjach i podzieli dyrżawnych seretki. Były też próby kolonizacji przez Arabiu mist kabyli. W 70. i 90. roku konflikt między kabelami a dyrżawą narastał. Żdano na iskru. Tą iskrą była niewyjasnena smert kabelskiego śpiewaka Lunesa Matuba w 1998 roku. To artysta nie krył się za swoimi politycznymi i ideowymi poglądami i często wypowiadał się przeciw polityci algierskiego uriadu względom kabelskiej mniejszyn. Borął się też o równouprawnienia tamazigt języka kabyliu.

W niedługi czas po śmierci Lunesa Matuba władze wprowadzili nakaz używania arabskiego języka w większości sfer publicznego życia. W 2001 roku w małym kabelskim miasteczku Beni Douala w czasie demonstracji przeciw polityce władzy policja zastrzeliła ucznia miejscowej średniej szkoły, co miało miejsce w tamtejszym komisariacie żandarmerii. Oficjalnie chłopczysko Chmer na skutek ran z serii z Kałasznikowa. I to ta sumna podziwia wyklekała niepokoi. Zorganizowano wielo manifestacji. W ich czasie manifestante brzmaryli komisariat żandarmerii kamieniami, protestowali przed lokalnymi władzami, a pochoron młodego chłopczyska przeobrazył się w manifestacji. Brali w niej uczest tysiące ludzi. W innych miastach Kabylni też zaczęli zjawiać się niepokoi. W ich czasie zginęło około 80 osób. 580 było rannych. To powstanie przyczyniło się do ukryplenia lokalnych struktur kabylskich. Kabylowe stworzyły samouriad i sielskie zgromadzenia, wiczy, zwane arsz. One to wybrali delegatiu na zjazdy o szerszym zasiachu, tak regionalny sojm. A to te wybrane delegaty były zobowiązane do posłuchu instrukcjom nadawanym przez swoje sospilnosty przy pomocy prysiachy na honor i w razie złamania tej prysiachy mogły być odklikane. W czerwcu 2001 roku algerski uriad stratył pełną kontrolę nad Kabylią. Wtedy to prezydent dżawy zdecydował się na negocjacje, ale kabylowe odmówili. W związku z tym uriad stworzył organizację złożoną z kolaborantiów pod nazwą Elkser. Ona żadała wypuszczenia politycznych więźniów i całkowitego wycofania policji z terenu Kabyli. To tu radu mieszkańcy zignorowali, a jej lidery łopszmareno kamieniami. Wtedy uriad alżyrski zaczął dziać perekupstwo. Zaczęli perekupować delegatiu arsz i w wielu przypadkach to się powęło. Ale zas tych perekuplenych delegatiów zgromadzenia, co spilne zgromadzenia, odklikowali. Neperekupnych zamykano w owiazniciach, jak zakładniki. Ale często miejscowe sospilnosty apelowali o niepoddawania się dżawnemu terrorowi i zwyczajnie ich odbijali siłą z wiaznyć. W 2002 roku dżawne władze wielokrotnie próbowali pacyfikować siłą zbuntowane obszary. Ale to te próby nie przynosiły efektu. Prezydent Algerii, który po sfałszowanych wyborach w 1997 roku był jedynym kandydatem na uriad prezydenta, jest horiaczym przeciwnikiem przyznania Kabylom autonomii. Nie zgadza się też na publiczne uznania języka kabylskiego za uriadowy. W 2004 roku, kiedy w Algerii zas zaczęły się sospilne niepokoi, kabylowe ponowili swoje postulaty nadania dla swojego języka tamazik statusu oficjalnego języka Algierii na równi z arabskim. Tołdy własny przyjęli argument, że dobro wszystkich Algierczyków wymaga tego, żeby tego języka nie uznawaty. Z podobną sytuacją i podobnymi tłumaczeniami mogliśmy się stretyć niedawno w czasie przyjmowania przez ukraiński parlament ustawy o regionalnych językach. Premier Algierii uznał, że sprawa uznania języka kabylskiego tyczy wszystkich Algierczyków, w związku z tym powinno odbyć się zahalnokrajowe referendum. Same kabylowe, które znają dobry czy slity, znają, że nie mogą rachować
nie mogą drachować na uspiszne przyjęcia ich postulatów przez całe społeczeństwo Algierii. Proto uznania suwerenności dla Kabylczyków najprawdopodobniejsze nie nastąpi prudko. Proto my dnesk w uznaniu dla języka Kabylczyków budeme słuchaty jedni kabelskoj muzyk. Słuchaliśmy już Idira, posłuchajmy inczej pani, kotra zove się Suat Masi.

Suat wrodyła się w 1982 roku w mieście Algier, ale jej rodyna pochodzi z Kabylii. Swoją karierę rozpoczęła w algierskiej rockowej grupie Atakor, z którą grała 7 roku. Na początku 90-tych roku, kiedy wybuchła wojna, muzyka tego ansamblu nabrała politycznego przekazu. W czasie ich koncertów dochodziło do bijatyk, niszczenia gracia i jego rozkradania. Sama Suad Massi, jak żena, która domaga się swoich praw, znalazła się w niebezpieczeństwie. W związku z tym śpiewaczka zaczęła zbierać się jak chłop. Obcięła włosia i starała się ukrywać to, że jest babą. Ale popry tomu Massi straciła robotu i coraz częściej dochodziło do zamachu na jej życie. W 1999 roku dostała propozycję, żeby wystąpić w czasie muzycznego festiwalu w Paryżu, który zove się Femme d'Algérie. To sąd śpiewający żeny z Algierii. Na miejscu jej twórczość tak się spodobała, że od razu podpisała kontrakty na nagrania płatni. Na Stoden Massi śpiewa po angielsku, po francusku, po arabsku i bardzo często w kabelskim języku. Często też uczyć paru języków w jednym tworzy. A styl to można powiedzieć, że to jest mieszanina arabskiej muzyki z amerykańskim rockiem, fado portugalskim, flamenco, czy algierskim folkom i reggae. No to paru śpiewanok Suad Massi. A ja dodam, że nagrała paru śpiewanok z takimi francuskimi śpiewakami jak Marc Lavoine, Ismael Lu, ale może inczyma ze znanym już z naszego programu Francisom Cabrelom.

Besiduełjem o Luny Matubi. To był śpiewak, właściwie narodowa instytucja Kabelczykiu. Wrodził się win w 1956 roku w Taurit Musa w Kabeli. Achmer w 1998. No Nechmer był zastrzelony. W 1998 roku był zamordowany. Niektórzy oskarżają do tot zamach islamskich terrorystów. Tot kabelski muzyk był aktywnym dijaczem. Borał się o prawa mniejszyny berberyjskiej i w sprawie sekularyzmu w Algierii. Przez samych Kabelczyków uważany jest za muczennika i heroja. Zaspres.

Idir. To jego pseudonim. A naprawdę Zolesia Hamid Seriat. Wrodził się w 1949 roku w berberyjskim Seli w Hirni Kabylii. Jest synem biednego chłopa, ale zawdzięki swemu uporowi skończył studia, studiował geologię. Potem pracował w firmie, która zajmowała się wydobywaniem nafty. Z początku zaczął pisać śpiewanki, teksty i późniejsze muzyku dla innych. Ale w 1976 roku wydał swój pierwszy album pod nazwą Awawa i Nuwa i był to wielki uśpich. To ta nazwą śpiewanka była przetłumaczona na sim języku. Po wydaniu tej pierwszej płatni na prawie 20 roku win zamógł. Dalsze płatni zaczął wydawać po 1993 roku. Występował win razem z znanymi już z naszych programów, na przykład bretońskim śpiewakom i muzykom Alanom Stewellom. Nagrali razem śpiewanku pod nazwą Izaltien, ale najbardziej aktywny zrobił się win po 1999 roku. Nagrał win nowe wersji swoich

Siwanok, Razom, Merzyńczyma z Manu Chao, Danar Brass, a znanym śpiewakom francuskim Maximum Le Forestierom i no i Inczyma. Na tej płatni w Nioho zahrała ciż Incza, muzyczna kabelska instytucja narodowa, to jest Orkestr National de Barbe.

Artysta mieszka do Doha we Francji, tam nagrywa niektóre albumy, no po to, żeby chyba na chleb zarobity, bo daje po francusku, ale ciż śpiwat bardzo często w języku kabelskim. Dneska besidujemy o kabelach. No warta ciż przypomnuty tak zwanych najbardziej znanych kabeli diłki i syniu toho narodu. Na przykład śpiewająca aktorka Izabel Adjani pochodzi z kabelskiej rodziny.

Ring. Właściwie zove się Abdelkarim Brahmi Benalla, urodzony w 78 roku, raper pochodzenia kabelskiego. Jest członem popularnej we Francji grupy 113 i drugiej mafia K1 Fry. Na scenie aktywny od 94 roku, no i jak wszystkie rapery, nagrał tak około 20 płatni. Trzeba też jeszcze powiedzieć o tym, że ponad 97% kabyliu poznaje islam, ale nigdy nie jest to islam fanatyczny czy fundamentalistyczny. Jak się pokazuje, w islamskiej derżawie coraz to wece kabelczykiu przyjmuje chrystianstwo. Przez to merzeńczyma sud przez swoich arabskich susidiów nielubleny. Oskarżać się ich o prozelityzm i odstupstwo od prawdywej wiry. Można ale przypomnuty, że kabelczykom był też święty Kyprian z Kartaginy. Biskup, muczennik za wiru, pismennik, apologeta chrześcijaństwa. Jeden z witciu cerkwy. Święty i katolicki, i prawosławny. Czysto. Czym inczym zasłużył się inczyj, bardzo znany wszystkim kabelczyk, to jest Zinedine Yazid Zidane. To francuski futbolista, który grał wse na pozycji pomicznika i mał przydomok Zizu. Zinedine Zidane jest z pochodzenia kabelą, jak sme wspomnuli. I o rodycze Smail i Malika w 1953 roku wyemigrowali z seła Ogmon w Kabylii w piłniczno-zachidniej Algierii do Paryża. Ale od tale paru roków później przeprowadzili się do Marsylii. Zinedine dorastał w jednej z najbiedniejszych kwartaliów Marsylii, to jest Castellan. Śpiewaczką popową dość popularną na zachodzie jest pani, która zove się Kenza Farah. Narodziła się ona w Marsylii w 76 roku. Damy jej jedną śpiewanku, żeby nie była pokrywdzena, wodała dotla trzy płatni.

ale inczym bardzo znanym muzykom, który zasługuje właściwie na osobny program, jest Rashid Taha. Urodzony w 58 roku w Sik, niedaleko Oranu w Algierii. Jego muzyka bere inspiracji z wielu dżereł, merze inczyma z tego osobnego stylu, który zrodził się w północnej Afryce, a który zove się Rai. Jest synem Kabyla, a mama pochodzi z berberyjskiego plemena Ruarga.

pierwszym naszym programie zadał jem zwidania. Szto nas pilno ozlemkamy znamenita śpiłaczka, kotra nazywała się Edith Giovanna Gassion, skoro czynił Edith Piaf, dumam, że hidni spilno. Dumam, że wartat studiowaty podij narodu kabelskoho, ich borbu o własne uznania, uznania dla ich własnego języka i o ich sospilnu narodowu emancypacyju. Na koniec kabelka z pochodzenia Edith Piaf i na koniec podzielu się alem taką refleksją, że szkoda, że pani Edith Piaf nie wzięła się do serca śpiwanok, który śpiewała jej babcia i nie nagrywała śpiwanok w języku kabelskim. Wielka strata dla ludzkiej kultury. Dumam, że to strata ciż dla kultury francuskiej. Ja się dneska już z wami praszczam. Zapraszam za tydzień. Bohdan Gambal.

Ty, choć bez nechty, proto masz terbity. Moja myla, ty pokuso jedna.